0: Wstawka.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

z na czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7 czy 4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzisz.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio SK.
2: I feel by the wayside like everyone else.

0: Radio SK.
1: To może być, ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak

0: Reklama.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta.

0: Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: To łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
0: I po reklamie.
2: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Świętokrzyskiem. W jednym z mieszkań w podkieleckim Borkowie znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Śledczy podejrzewają, że do jej śmierci mógł przyczynić się jej mąż. Mężczyzna jest poszukiwany od wczoraj. W akcji bierze udział ponad 100 policjantów, psy tropiące i drony. Trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu. Dwie wiceprezydent stolicy złożyły rezygnację. Ze stanowisk odchodzą Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. To konsekwencje afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy zapowiedział też koniec zasiadania polityków w miejskich spółkach, zarządach i radach nadzorczych. Ogromne emocje na mundialu. Argentyna dopiero po dogrywce pokonała Republikę Zielonego Przylądka 3-2. Awans wywalczyły także Kolumbia i Egipt. Ten drugi zespół wyeliminował Australię po rzutach karnych. Dziś walka o ćwierćfinały. Kanada zagra z Marokiem, a Paragwaj zmierzy się z Francją.
3: 9:00 teraz na zegarach. Przyznawać się, kto oglądał i kibicował Capo Verde w meczu z Argentyną. Jeśli już nie śpicie, no to z tego wynika, że wasze oczy są na zapałkę. Tak jak u mnie. Jeśli was też męczy ten mundial, no to zapraszam. Taki leniwy poranek proponuję w Radiu SK. Już teraz mam hity na czasie. Zokaria na początek. Paweł Bogaj, zapraszam. Razem jesteśmy do 13:00.

0: 16 minut po godzinie 9, Britney Spears, One More Time. Jeszcze chwileczkę, ja chcę spać. No, o tej godzinie taki scenariusz może pojawić się, uwaga, w polskich domach, ale też może się pojawić taki scenariusz.
1: Moja droga Esko, sobota jest dniem sprzątania, także dzisiaj sprzątamy cały dzień.
0: Pozdrawiam gorąco, sił do sprzątania oczywiście też dorzucamy. Słuchajcie, stało się, Taylor Swift i Travis Kelce zawarli związek małżeński w Nowym Jorku. O tym piszą już wszystkie media na całym świecie. No a komunikat wyświetlono też na telebimie przed Madison Square Garden. Media też opisują, że to była, uwaga, ceremonia z pompą. No, są też niemili, którzy komentują to całe wydarzenie, no bo ludzie w komentarzach piszą, że ktoś napisał tak: jak wesele było z taką pompą, no to ciekawe, z jaką pompą będzie rozwód. No tak nie piszemy. Szczęścia życzymy. Wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
6: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
7: I po reklamie.

0: Świeżo upieczona panna młoda Taylor Swift, The Fade of Ophelia w Radiu SK, 36 minut po 9. Jest sobota, to jest poranek, budzimy się, proszę wstawać. Jeśli za oknem jest szaro, nie przejmujcie się. Po tych upałach przyda nam się troszeczkę ochłodzenia. Ja przynajmniej się cieszę, że jest trochę chłodniej, że można wyjść na spacer i nie trzeba za chwilę z niego wracać. Słuchajcie, oglądam sobie właśnie Eskowego Instagrama, a tam jest mnóstwo relacji z koncertów. Wrzucamy tego mnóstwo. Proszę wpadać i oglądać. Między innymi koncert Sobla na Openerze. A niedawno też, przypominam, Dawid Podsiadło i Sobel ogłosili wspólny projekt muzyczny w ramach Zorzy 2027. Oni przygotowują wspólną płytę stworzoną specjalnie właśnie na ten festiwal. Jak mówią, ma to być ich pierwsza współpraca i jednorazowy projekt, który będzie można usłyszeć co piątek podczas koncertów festiwalowych. Oni też podkreślają, że chcą zrobić coś wyjątkowego i niepowtarzalnego. No, duet wyjątkowy, wspaniały. Nie wiem jak wy, ale ja czuję, że to będzie brzmiało tak, że to przejmie wszystkie playlisty.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl / miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz pracy na okres wakacyjny? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Gospodarstwo Rolne Bałoszyce zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą sezonową, którzy ukończyli 16 lat, do pracy przy zbiorze warzyw. Zapewniamy transport pracowników z Lubawy, Iławy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 510-444-915. Serdecznie zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Pani Bledka z kawałkiem Tańcz w Radiu SK. Niecałe 5 minut zostało do 10. Dzisiaj dzień hot-doga. Przypominamy, w Radiu SK pytamy, bez jakich składników nie wyobrażacie sobie swojego ulubionego hot-doga? SK.pl, proszę się tam zgłaszać i odpowiadać na to pytanie. 5 stówek czeka na kogoś z was. A rozdam te 5 stówek już za chwilę, po 10.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 za opakowanie. A nie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: I po reklamie.
8: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragedia w podkrakowskiej Skawinie. Nie żyje 4-osobowa rodzina. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia SK. W mieszkaniu znaleziono ciała dwóch kobiet, mężczyzny i noworodka. Służby otrzymały zgłoszenie od zaniepokojonego członka rodziny. Mówi Iwona Szlichiewicz z małopolskiej policji.
9: Słyszał telefon, który dzwonił wewnątrz. Poinformował numer 112. Na miejsce zostały skierowane służby.
8: Dokładny przebieg zdarzenia ustalają teraz małopolscy śledczy. Radosław Sikorski po spotkaniu z szefem ukraińskiej dyplomacji apeluje o spokojny dialog. Podkreśla, że dyplomacja lubi ciszę. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost. Bez uregulowania kwestii historycznych Ukraina nie ma szans na wejście do Unii Europejskiej. Wysoka wygrana koszkadry w Austrii. Polska pokonała w Wiedniu Austrię 123-77 w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni od początku kontrolowali mecz i nie dali rywalom szans. Teraz przed Polakami kolejne starcie. W poniedziałek w Tauron Arenie Kraków zmierzą się z Holandią.
10: Jedna minuta po 10:00, tu Radio SK, tu hity na czasie, zapraszam gorąco. Jennifer Lopez na początek, później Lady Gaga, Maneskin, a także numer 1 gorącej 20, czyli Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz. No a ja mam 5 stów dla Was z okazji Dnia Hot Doga, zgłoszenia sk.pl. Ja się nazywam Paweł Bogaj i zapraszam na hity na czasie do

0: Hot Dog Harris to już za nami, a przed nami...
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, Sokołów.
0: A przed nami Patrycja. Cześć, Pati. Heja.
2: Cześć,
0: gdzie,
2: cześć.
0: Gdzie ja się dodzwoniłem? Jakie miasto? Jaki region Polski?
2: Warszawa.
0: Warszawa. A jaka pogoda u was dzisiaj?
2: No, taka smętna.
0: Ajajajaj. Może się jeszcze
2: brakuje
0: polepszy.
2: Brakuje tych upałów.
0: Czyli to nie jest pogoda na hot doga? Czy zawsze jest pora na hot doga?
2: Zawsze jest pora na hot doga.
0: Patrycja, ja się dowiedziałem, że ty już byłaś na siłowni w ogóle dzisiaj. Co to jest za szalona historia?
2: A tak, no lubię aktywnie zacząć dzień, naładować się energią, także jestem gotowa do działania, tego kulinarnego również.
0: Okej, czyli spalanie hot dogów idzie ci równie dobrze, jak i przygotowywanie hot dogów, ale ja czytam twoje zgłoszenie i to jest szalone zgłoszenie. I jaki smak Azji, co ty tam dodajesz do tych swoich hot dogów?
2: No z racji tego właśnie, że uwielbiam Azję, no to dodaję kimchi, dodaję posypkę panko, no i też musi być obowiązkowo jakiś dobry sos. Moje wariacje to jest na przykład majonez z imbirem albo sos mango. No albo z wasabi, no to już w zależności od nastroju.
0: No właśnie, czytam, że w zależności od nastroju, czyli co, jak mąż cię wkurzy, to leci ostre, czy takie łagodne bardziej?
2: Dla niego ostre.
0: Okej, czyli dzielisz po prostu, sobie dajesz łagodne, a niech mąż się męczy. Moja droga, no to ja już się nie będę dłużej męczył i uwaga, bo muszę to oficjalnie ogłosić. Jesteś gotowa?
2: Tak.
0: No to 500 oraz zestaw smakołyków od Sokołowa jest twój.
2: Super, dzięki.
0: A powiedz, dzisiaj będą hot dogi na obiad, czy coś innego?
2: No, były inne plany, ale w takim razie będą hot dogi.
0: No i to mi się podoba.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
0: A wy bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będę miał fajne rzeczy dla was.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Cashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: I po reklamie.

0: 2008 roku. Jak znajduję takie ciekawostki, to się zastanawiam, co ja w tym czasie robiłem i nie będę wam mówił. Byłem niepełnoletni, to mogę powiedzieć. If You Don't Know My Name, Weste, to już za nami, to są sobotnie hity na czasie. No a w czwartek, słuchajcie, rozdaliśmy kampera Marcie i Wojtkowi. U nich plan był prosty. Mieli się trochę pobawić, ale mieli też odebrać syna Filipa od dziadków. No i chyba się udało.
1: Cześć SK, to Filip, syn Marty i Wojtka z kampera. Rodzice odebrali mnie z Władysławowa, a teraz kierujemy się do Mikołajek. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dobrze. Czekamy w poniedziałek na kampera. Jeśli wy też chcecie, tak jak Marta, Wojtek i Filip, bawić się razem w naszym kamperze, przypominam, zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz, a muzycznie za chwilę Dawid Podsiadło. Będzie o pływaniu.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.

0: Kupuję tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz pracy na okres wakacyjny? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Gospodarstwo Rolne Bałoszyce zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą sezonową, którzy ukończyli 16 lat, do pracy przy zbiorze warzyw. Zapewniamy transport pracowników z Lubawy, Iławy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 510-444-915. Serdecznie zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: Baby Rexha i David Guetta, Sad Girls. 6 minut zostało nam do 11. Było gorąco, ale czas nam rósł. Punktualnie o 11. Radio Newsy Radio SK. Paulina Chorwatowska przyjdzie i sprawdzi, jaką pogodę mamy dzisiaj w górach. No i czy warto tam pojechać?
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
3: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: I po reklamie.
11: Nawet jeżeli będzie gorąco, to sprawimy, aby było jeszcze bardziej gorąco, ale w tym pozytywnym, w tym dobrym, w tym przyjemnym sensie. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Zaczynamy od imprezy, która jest darmowa. O, zróbcie głośniej. Zaczynamy od imprezy, która naprawdę przywiezie ze sobą bardzo wielu najlepszych artystów. Łódź Summer Festival. Od 24 do 26 lipca naprawdę warto być w Łodzi. Tam wystąpią m.in. Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, BDOS, 2115, Problem, Żabson, Kacperczyk, Łajcior, Chivas, Kuke, Zalia, PZ czy wielu, wielu, wielu, wielu innych. Słuchajcie, bądźcie i wpadajcie. A jeżeli macie ochotę na inną darmową imprezę, to cały czas trwa też SK Music Tour. Kolejny przystanek to Trzcinica, tam TD, no i to 11 lipca.
12: SK.
13: SK. SK.
12: Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyją 4 osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. Do zdarzenia doszło nad ranem w Postolinie w powiecie sztumskim. Samochód dachował i uderzył w betonowy przepust. Podróżowało nim 5 osób, mówi Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji.
16: 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował.
15: Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami trafił do szpitala. Sportowe emocje znów zawitają do Torunia. W motoparku trwa kolejna odsłona Drift Open. Organizatorzy zapowiadają nie tylko rywalizację na torze, ale też zlot tuningowych aut i strefę dla fanów motoryzacji. Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w najbliższych dniach nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera. Po weekendzie będzie jeszcze zimniej. We wtorek odczuwalna temperatura może spaść tam nawet do minus 12 stopni.
17: 11 na zegarze, witam i zapraszam, to jest Radio SK, to są sobotnie poranne hity na czasie. Przed chwilą włączyłem telewizor i zobaczyłem Micha Sobkowskiego komentującego ślub Taylor Swift. Ja muszę przyznać, że no nie wiedziałem, że był zaproszony. Ja was zapraszam na męskie granie, Paweł Bogaj, zapraszam.
18: Ja się staram.

0: Mateusz, ty się spodziewałeś takiego duetu Roxy Węgiel, White 2115? Halo?
1: Ja myślę, że zupełnie nie.
0: Słuchajcie, Mateusz ze mną teraz. On napisał, ej, a macie bilety na rapstację? Mati, o co chodzi? Ty byłeś rok temu, w tym roku też chciałeś jechać?
1: Tak, byliśmy z moją przyjaciółką w zeszłym roku i w tym roku się długo zbieraliśmy, nie wiedzieliśmy, czy chcemy do końca, tak, nie było to pewne i stwierdziliśmy, że może niech to zdecyduje, że może jak napiszemy do was i się odezwiecie, to pojedziemy, a jak nie, no to damy sobie spokój i pojedziemy może w kolejnych latach.
0: Rozumiem.
1: No,
0: proszę.
1: No i chyba się udało, żebyśmy jechali.
0: No dobrze, to słuchaj, ja cię już nie będę trzymał tutaj w niepewności, no bo jak skoro dzwoniłem Mateuszu, dwa karnety na rapstację, plus magazyn Radia SK, SK Story, wydanie lipcowe, lecą do ciebie.
1: O, dzięki wielkie.
0: Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić, a powiedz, ta koleżanka to coś więcej, czy tylko koleżanka?
1: Nie, koleżanka, tylko od kilku lat już się znamy, ja mam dziewczynę, więc taka koleżanka.
0: Czyli to jest bezpieczna, to jest ta dziewczyna, wróć, to jest ta koleżanka, o którą dziewczyna nie musi się martwić.
1: Dokładnie.
0: Radio SK. Farciarz.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon, liczy się tylko on.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Nickelback, How You Remind Me w Radiu SK, 35 minut po godzinie 11. Proszę zrobić głośniej, mam ważną informację. Dzisiaj 11 powołanych będzie walczyło o 10 tysięcy złotych na PG Narodowy. Przypominam, SK Karniaki Cup. Wszystko w towarzystwie oczywiście Sławka Peszki. Przypominam też, że po 15 będziemy się łączyć właśnie z PG Narodowym. Jeśli macie ochotę zerkać, co tam się dzieje, no to też wpadajcie na naszego eskowego Instagrama. A jak jeszcze nie macie zaobserwowanego naszego profilu, no to czas najwyższy. Radio
1: SK. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz pracy na okres wakacyjny? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Gospodarstwo Rolne Bałoszyce zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą sezonową, którzy ukończyli 16 lat, do pracy przy zbiorze warzyw. Zapewniamy transport pracowników z Lubawy, Iławy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 510-444-915. Serdecznie zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: I po reklamie.

0: 5 minut i będzie 12. Ali Farben Body Talk w Radiu SK. No bardzo imprezowy kawałek. Jeśli lubicie takie imprezowe klimaty, zapraszam was w każdy piątek, no i teraz też w sobotę na SK Live Remix. Dzisiaj, uwaga, po północy w SC zagra m.in. Kaigo. Jeśli lubicie taką właśnie muzykę, no to słuchajcie, włączajcie. Północ, punkt północ. Radio SK. A już za chwilę, punkt 12. Informacja.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: A, to niska cena.
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: I po reklamie.
19: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Śledczy ustalają okoliczności tragedii w małopolskiej Skawinie. Wczoraj, jak wynika z nieoficjalnych informacji, mężczyzna najpierw zaatakował członków rodziny, a później odebrał sobie życie. Wezwane na miejsce służby po siłowym wejściu do mieszkania znalazły ciała czteroosobowej rodziny. Wiadomo, że rodzina nie miała założonej niebieskiej karty. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Wydano alert RCB. Dotyczy to fragmentu między zaporą przy jeziorze Pilchowickim a zbiornikiem Rakowice. Decyzję podjęła wojewoda Śląska po wynikach badań wody wykonanych przez sanepid. Trwają ostatnie przygotowania przed sądeckim rajdem pojazdów zabytkowych. Zgłosiło się kilkadziesiąt załóg.
20: Najstarszym będzie Volkswagen Garbus 65 roku. Mamy nietypowy motocykl, bo Dniepr MT11.
19: Mówi organizator wydarzenia Grzegorz Ormiański. Rajd rozpocznie się jutro o 11 w Starym Sączu, a finał zaplanowano w Łącku około 17.
21: 12 na zegarach, czas obierać ziemniaki. A jeśli nie macie pomysłu co do tych ziemniaków, no to dzisiaj jest dzień hot doga. Ciekawe, jakby smakował taki hot dog z ziemniakami. No i obowiązkowo mizeria. Paweł Bogaj, zapraszam. Swedish House Mafia na początek 12. A później będzie i Dawid Podsiadło, i Dua Lipa. No mnóstwo hitów na czasie. Piszcie, dzwońcie. Jak tam? Jak wasza sobota? Odpoczywacie? Pracujecie? A może pilnujecie dzieci, tak jak Marta, która żali się na Messengerze, no bo chciałaby iść na basen.

0: 17 minut po 12.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor Sokołów.
0: I czas zadzwonić do Tomka. Halo, halo, Tomek, czy ty już jesteś na linii?
2: Tak, jestem.
0: Gdzie ja cię złapałem? Bo coś słyszałem, jakąś kosiarkę w tle.
2: Jestem na działeczce 100 km od Warszawy, do własnego domu i koszę sobie w biegu.
0: Okej, dobra. Słuchaj, zadanie było proste. Napisać nam coś o twoim ulubionym hot dogu, o tym hot dogu, którego nie zna cała Polska. Jak ty lubisz tego hot doga najlepiej spożywać?
2: Najlepiej spożywać lubię ze swoją żoną, jak wybieramy się na jakąś przejażdżkę rowerową, gdzieś robimy przerwę i zjadamy. Ale jeśli ja sam zjem tego hot doga, to sam jestem jak ten hot dog, jak żona się obraża na tydzień.
0: A, okej, czyli są sytuacje, w których ty jedziesz sam, po cichutku, zjadasz hot doga i nic żonie nie mówisz.
2: Nie, ale żona to widzi na rachunku.
0: A, okej, czyli wspólne konto, przychodzą jej powiadomienia i wtedy jest: Tomek, dlaczego jadłeś beze mnie hot doga? Słuchajcie, wydaje mi się, że Tomek się rozłączył. Poczekajcie, zadzwonię do niego jeszcze raz. No taka sytuacja dawno mi się nie zdarzyła. Pewnie żona dobiegła. Tomek, halo? Czy żona właśnie kazała ci się rozłączyć?
2: Halo?
0: Halo, halo, Tomek, czy żona właśnie kazała ci się rozłączyć? Co się wydarzyło?
2: Nie wiem, może mam kontrolę nade mną.
0: A, okej, okay. No to słuchaj, to tak, jeśli żona słucha, to proszę teraz jej zasłonić uszy. Uwaga, Tomek, 5 stów oraz zestaw smakołyków od Sokołowa lecą do ciebie.
2: Super, dziękuję.
0: To tak na tą sobotę. Mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawił, że zabierzesz tą żonę na hot doga. No a jak nie, to ja mam wolną kanapę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
7: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
8: I po reklamie.

0: pozdrawiamy Was serdecznie. Ja i mój nowy mąż godzinę temu powiedzieliśmy sobie tak, a teraz jedziemy w podróż poślubną nad morze z kanapkami i kotletami w ręce.
1: Pyszne kotleciki w kanapkach, kto takich nie jadł?
0: Buziaki z podróży poślubnej, jedziemy nad morze!

0: znowu ograli system, słuchajcie, w polskim internecie. Można podobno kupić sobie naklejki z napisem kaucja 50 groszy, no i takie, taką naklejkę naklejacie na butelki niezwrotne i wtedy te butelki stają się zwrotne. No, tak się dzieje, jak ekologia spotyka się z polską kreatywnością. Ale tak sobie myślę, że nic tak nie jednoczy naszego narodu, jak właśnie wspólne szukanie luki w systemie. Coś pięknego.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Salon firmowy Szynaka Meble w Iławie. Już otwarty po remoncie. Z tej okazji specjalne rabaty na wszystkie meble. Biurka, regały, szafy, stoły, łóżka i wiele innych mebli taniej nawet do 70%. Takiej promocji nie można przegapić. Salon Szynaka Meble. Iława, ulica Ostrucka 54. Zapraszamy.
13: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
15: Bierzemy.
13: Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Daje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl.
6: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
7: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
8: I po reklamie.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i w studiu już Łukasz Zduńczyk. Dzień dobry.
1: No witam, cześć.
0: Łukasz, wyspałeś się dzisiaj? Masz na 13, to piękna sprawa.
1: No proszę pana, do 11 chrapane było.
0: A to jest mundialowy hit, czy ty dzisiaj będziesz na Stadionie Narodowym?
1: No wiadomo, zmierzam na SK Karniaki Cup, ale najpierw zagram hity na czasie tak na rozgrzewkę.
0: Czyli ty do 18. Ja już muszę uciekać, miło było, Paweł Bogaj, kłaniam się. Za chwilę w newsach sprawdzimy, co się dzieje na Wimbledonie.
1: Pewnie w tenisa grają.
0: Umiesz tak śpiewać jak pan Andrea?
1: Umiem, uwaga.
0: Ojej. Faktycznie umie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Eska. Eska. Summer.
13: Patrząc na to, którą mamy godzinę na zegarach, to jest to niezła opcja na to, aby urządzić sobie dziś dzień z polskim rapem. O co chodzi? Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City, a chodzi o to, że no, dziś jeszcze możecie zrobić sobie last minute koncert w ramach Polish Hip Hop Festival, bo dziś ostatni dzień tej imprezy, no i szykuje się naprawdę, naprawdę sporo fajnych rzeczy. Malik, PZ czy Yankee G, a do tego też Kaz Bałagan i wielu, wielu innych, oni wszyscy dzisiaj wystąpią na plaży w Płocku. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę na dobrą zabawę przy polskim rapie. A jeżeli macie ochotę na też dobrą zabawę, ale w troszkę innym terminie, no to 17-18 lipca Wrocław, plac przed Impartem, wpadajcie tam m.in. Kacperczyk czy Daria ze Śląska, ale to nie jest wszystko, bo będzie tam działo się naprawdę dużo, a poza tym imprezy towarzyszące, zaglądajcie.
12: SK. SK. SK. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Jest 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Wielka obława policji w Świętokrzyskiem. Trwa drugi dzień poszukiwań 65-letniego mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej żony.
16: Przypomnijmy, że ciało kobiety zostało odnalezione wczoraj po południu w jednym z domów w miejscowości Borków. Policjanci sprawdzają okoliczne lasy, drogi wlotowe oraz miejsca, w których mężczyzna mógł szukać schronienia.
15: Sprawę śledzi reporter SK Dawid Bąk. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w tym barku w powiecie limanowskim. 20-latek został zatrzymany, teraz zostanie przekazany żandarmerii wojskowej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Mężczyzna skakał po radiowozach i samochodach prywatnych zaparkowanych pod komisariatem. Wybił również szybę budynku. Niewykluczone, że próbował dostać się do środka.
15: Motywy jego działania nie są znane, wiadomo jednak, że był nietrzeźwy. Świątek powalczy dziś o czwartą rundę Wimbledonu. Jej przeciwniczką będzie Filipinka Aleksandra Jala. Stawka to awans do 1/8 finału, a początek meczu o 14:30.
18: SK też wraca do grania. Dla niektórych to jest zwykła sobota. W pracy, może na zakupach albo przy domowych obowiązkach. Ale są też wśród nas tacy, dla których kalendarz nie ma znaczenia. Godzina na zegarze także, bo są na urlopie. Wszystkich zaopatrujemy w wakacyjne hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bez tego numeru wakacje odbyć się nie mogą. Blue Lagoon to są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. No właśnie, niektórzy teraz są na wakacjach, pokój w hotelu zarezerwowany, a jedna z polskich sieci hoteli, słuchajcie, znalazła sposób na walkę z niżem demograficznym w Polsce i płaci za poczęcie dziecka. Dobrze słyszycie, słuchajcie. Właściciel ogłosił, że jeżeli ktoś udowodni, że jego dziecko zostało poczęte w jednym z hoteli tej sieci, to on wypłaci rodzicom 5000 zł i da voucher na organizację przyjęcia okolicznościowego. No to jest genialny sposób, tylko ja się zastanawiam nad jedną sprawą. W jaki sposób udowodnić, że to właśnie w tym hotelu zostało poczęte dziecko, prawda? Ale że co, że jakieś nagranie trzeba wysłać? A może jakiś inny dowód rzeczowy? Dobra, może ja już nie będę wnikał. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.

Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i się już powoli rozgrzewamy. Szykujemy się na piłkarskie emocje, na wielki finał SK Karniaki Cup. To już dzisiaj na PGE Narodowym w Warszawie. Specjalna drużyna słuchaczy Radia SK dzisiaj powalczy o 10 tysięcy złotych. A po meczu wiadomo, będzie afterek, będzie wspólne oglądanie mundialowego.

0: Go meczu ze Sławkiem Peszko, z legendą polskiej piłki. Imprezka w loży VIP też będzie, więc co się będzie działo na Stadionie Narodowym, zostaje na Stadionie Narodowym, a wy to wszystko będziecie mogli obserwować. Polecam dzisiaj zaglądać na Instagrama Radia SK i słuchać Eski, bo będziemy się z naszą ekipą łączyć.
1: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Więcej na sk.pl. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
5: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jedna z naszych nowości Temper City w Radiu Esca, a o tym wydarzeniu teraz mówi cały świat, absolutnie cały internet. Taylor Swift wzięła ślub. Wczoraj było wielkie wesele w Nowym Jorku, przyszło 1000 osób i gwiazdy jak Ed Sheeran, Selena Gomez. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie, polecam. Ale co ciekawe, wyciekły szczegóły tego wesela i się okazuje, że wszyscy goście, wszyscy uczestnicy tej imprezy, także obsługa, musieli podpisać specjalną klauzulę o poufności. Na weselu nie można było używać telefonów, robić zdjęć ani niczego nagrywać. Słuchajcie, to jest genialny pomysł, naprawdę. Ja bym coś takiego wprowadził u nas w Polsce na weselach. Zero nagrywania. Bo teraz to jest tak, że najpierw człowiek idzie na wesele, a potem się zastanawia, jak na filmiku z wesela wypadł. Kobiety oglądają, czy dobrze w sukience wyszły, panowie sprawdzają, czy za dużo wstydu nie było, prawda? A tak problem byłby rozwiązany. Także pozostaje czekać, aż przyjdzie do nas moda z zachodu.

0: worth it. Autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
8: do mojej idę.
9: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę

0: kartę. Do tego papier toaletowy Queen Supreme 9 rolek, drugi za złotówkę. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka. Niskie ceny. I po reklamie. Eska. Eska. Summer.
1: Wolicie sport czy muzykę? A może lubicie i to, i to? Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City i mam dla Was propozycje właśnie i sportowe, i muzyczne. Zaczynamy od tego, co szykuje się w sierpniu, więc mamy jeszcze trochę czasu na to, aby się przygotować, a przed nami impreza Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Można pokibicować, można bawić się naprawdę dobrze, a to wszystko w miejscowości Stare Jabłonki. Wpadajcie, naprawdę jest co oglądać. Tak samo jak jest czego słuchać. Audio River startuje w Łodzi już bardzo niedługo. To od 10 do 12 lipca, a więc w przyszły weekend tam elektroniczna muzyka. Zagrają m.in. The Prodigy, ale tych artystów będzie zdecydowanie więcej. A jeżeli Wy lubicie elektroniczną muzę, to słuchajcie w każdy piątek od 20. SK Live Remix, tam też mamy dużo DJ-ów.
0: SK. SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, duże korki na A6 pod Szczecinem. Między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Korek w stronę Gdańska ma już blisko 7 km, a w kierunku Świnoujścia ponad 5. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Dzieci, nastolatki czy seniorzy. W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się każdy, zarówno w mieście, jak i na szlaku.
3: Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej i podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci.
2: Mówi Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Komendy i apeluje o czujność. A teraz przenosimy się na korty Wimbledonu. Już za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o 1/8 finału. Jej rywalką będzie Filipinka Aleksandra Jala. Do tej pory tenisistki mierzyły się ze sobą 2 razy.
4: Bułka jasna czy ciemna? Jaki sos? Ma pan naszą aplikację? Kartą czy gotówką? Tych pytań wam nie zadam, ale za chwilę pogadamy o hot dogach, bo to wykwintne danie dzisiaj ma swój światowy dzień. A z tej okazji SK załatwia 5 stówek i jeszcze jakieś tam fajne upominki. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie! A wiem, że niektórzy teraz robią właśnie przerwę na hot doga w trasie, na wakacje. To w drodze. Teraz dorzucamy wam wakacyjne hity na czasie. Rozluźniające, Gips i Q.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i życzymy teraz wszystkim smacznego.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor Sokołów.
0: Bo dzisiaj swój dzień obchodzi prawdziwy król powrotów z imprez, prawdziwy król wszystkich podróży. Dzisiaj Światowy Dzień Hot Doga i razem ze mną teraz Kinga. Cześć Kinga.
2: Cześć, witam.
0: Pisaliście na sk.pl, bez jakich składników nie wyobrażacie sobie hot doga. I teraz Kinga wam powie o całym sednie jedzenia hot doga. Bez czego ty nie wyobrażasz sobie hot doga?
2: Ja sobie nie wyobrażam bez drugiego hot doga.
0: No jasna sprawa, przecież jednym hot dogiem człowiek się nie naje, prawda?
2: Dokładnie.
0: I jak jeszcze się wejdzie z takim cieplutkim, pachnącym hot dogiem do samochodu? Kiedy wcześniej drugą połówkę zapytaliśmy, czy też chce, i ona powiedziała, że nie, nie, nie. Ale jak poczuje, to zawsze chce gryza. I już nie mamy całego hot doga, prawda?
2: No tak bywa.
0: I wtedy wlatuje drugi. Ale ty zazwyczaj zamawiasz tego powiększonego, czy dwa małe? Jak to u ciebie wygląda?
2: Ja najpierw małego, no bo wiesz, dieta, te sprawy, ale później jednak się okazuje, że to jest za mało.
0: Ale potem stwierdzasz, dobra, tam diety to ja będę pilnowała od jutra, idę po drugiego. Chce ktoś i wtedy wszyscy chętni.
2: Dokładnie.
0: Słuchaj, Kinga, w takim razie teraz dostajesz 500 zł i zestaw smakołyków od Sokołowa.
2: Super, yupi.
0: I wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Hot Doga oczywiście.
2: Dziękuję, vice versa.
0: Dziękuję bardzo. Słuchaj, za te 5 stówek to bardzo dużo hot dogów będziesz mogła wszystkim znajomym postawić. I gościom no stacji benzynowej, tak. Którą tak, odwiedzisz. Tak. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć.
2: Dzięki, dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Biedronka. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Sam raz do chwili sobotniego lenistwa. Jay-Z i Mr. Hudson z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. A teraz bardzo ważna informacja, uwaga!
1: Jest robota do zrobienia!
0: Tak jest, mamy bojowe zadanie na sobotę. Musimy mocno trzymać kciuki za naszą tenisistkę Igę Świątek, która już za kilka minut zacznie grać w 1.16 Wimbledonu przeciwniczką Aleksandra Jala. Więc bądźcie blisko Radia SK, ja wam będę mówił, jak idzie Idze. I zawsze przed meczem Igi Świątek w telewizji pokazują, jak ona wychodzi na boisko w słuchawkach, więc mam nadzieję, że słucha Eski, bo tu jest dużo energii. Za chwilę między innymi Turn the Lights Off, a tak w ogóle to Iga Świątek nieraz już mówiła, że jest wielką fanką Taylor Swift, a Taylor Swift jest fanką Igi Świątek. Jakiś czas temu nawet jej prezent wysłała. Z tego co wiem, Taylor Swift nie zaprosiła naszej tenisistki na swoje wczorajsze wesele, ale może to i dobrze, bo Iga by dzisiaj sił nie miała. Radio
2: SK. Reklama. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
3: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

Za je tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Szukasz pracy na okres wakacyjny? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Gospodarstwo Rolne Bałoszyce zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą sezonową, którzy ukończyli 16 lat, do pracy przy zbiorze warzyw. Zapewniamy transport pracowników z Lubawy, Iławy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 510 444 915. Serdecznie zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
3: I po reklamie.

Wchodzi do głowy David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. A nasz słuchacz Marcin pisze na Messengerze: hej SK, czy będą dzisiaj karnety na rap stację? Chciałbym pojechać z bratem, żniwa nam się opóźniły przez brak pogody, a lubimy rap. No oczywiście, że będą, a nawet są. Po godzinie 15 komuś z was wyślę zaproszenie na festiwal Rap Stacja. Jak te karnety zgarnąć? To wam za chwilę powiem. Zostańcie z Radiem SK, dokładnie za kilka minut wam to powiem. A teraz sprawdzam, jak tam idzie Idze Świątek, która walczy w 1:16 Wimbledonu z Aleksandrą i Jalą. Trwa pierwszy set, jest 1-1 w gemach, walka wyrównana.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
3: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce. Przez całe lato mamy dla was bilety na największe letnie festiwale. Już w tej godzinie kogoś z was wyślę na festiwal Rap Stacja. To wielka rapowa impreza w miejscowości Sława w województwie lubuskim. No i na scenie m.in. Mata, PZ, BDOS, Gibbs, Kizo, Problem, White czy Żabson i jeszcze wiele innych polskich gwiazd, ale pojawi się też światowa gwiazda rapu, Busta Rhymes. Rap Stacja potrwa w najbliższym tygodniu od środy do soboty. Jeśli chcecie tam być, nagrywajcie już teraz głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać? Sprawa prosta, to są właśnie wakacje z Radiem SK. I do tego wszystkiego, słuchajcie, dokładamy wam największe wakacyjne hity na czasie sprzed lat. Takie numery, do których latem zawsze fajnie się wraca. I już w tej godzinie odświeżymy sobie hit Willa Smitha, który zabierze nas na plażę do Miami. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: wy czujecie ten klimat? Czy wy widzicie te palmy dookoła, świecące słońce i tych ludzi, co tak w strojach kąpielowych biegają? No właśnie, teraz jesteśmy na plaży w Miami. To jest Radio SK i to są hity na czasie na lato. Za nami Will Smith. Weronika, czy ty też się teraz czujesz tak wakacyjnie?
1: Oczywiście, no. Już sobie wyobraziłam.
0: No wiadomo, tak gra właśnie Radio SK. Weronika ma syna i Weronika wie, że w sprawie rapowych imprez to się trzeba do Radia SK odzywać. Weronika, słyszałem, że twój syn cię trochę tym rapem denerwuje. O co chodzi?
1: No tak, codziennie słucha, puszcza przez pół dnia, nie dość, że bardzo głośno. Do tego nagrywa jakieś tam swoje utwory, masakra ogólnie.
0: I w całym domu dudni i się wytrzymać
1: tak
0: nie da.
1: Jest.
0: I ty się na niego wkurzasz i ty mu
1: tak.
0: powiedziałaś, że nie dasz mu kasy na bilet na festiwal, niech on sobie sam nazbiera, bo już cię denerwuje.
1: Dokładnie. Nie słucham, to tak mu powiedziałam.
0: Ale jak rozumiem, twojemu synowi tłumaczyć nie trzeba, co to jest rapstacja. On jest biegły
1: w tej sprawie. No tak.
0: Ale dobra, jak to u mam bywa, troszkę się tam powkurzałaś, ale chyba cię na litość wzięło, bo chcesz teraz niespodziankę synowi zrobić, prawda?
1: No tak, przecież kocham go najmocniej, nie? No. Na świecie, więc no, wybaczyć trzeba.
0: A my pomożemy ten prezent twojemu synowi zrobić, bo właśnie teraz
1: super.
0: Zgarniasz podwójne zaproszenie na festiwal Rapstacja.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: I słuchaj,
1: mega się cieszę.
0: Ale w razie czego będziesz mogła syna szantażować, bo jak on cię będzie cały czas wkurzał, to ty będziesz mogła powiedzieć: dobra, dostajesz bilet, ale idziesz na rapstację z mamusią.
1: O, otóż to.
0: Mamy na niego plan. Słuchaj, to w razie czego tobie życzę dobrej zabawy i życz dobrej zabawy twojemu synowi.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Dzięki Weronika, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety na festiwal Rapstacja, warto w ten weekend słuchać Radia SK, a na Rapstacji zagra m.in. Mata, BDS czy Whiter i wielu innych. Radio SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: I po reklamie.

0: Gorąca, bardzo wakacyjna Karol G na antenie Radia SK, a teraz czas na wielkie piłkarskie emocje. Jeszcze większe niż na mundialu.
1: SK Karniaki Cup.
0: Bo to właśnie dzisiaj wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Nasi słuchacze będą strzelać karniaki jeszcze lepiej niż Leo Messi i Cristiano Ronaldo razem wzięci. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się ze Stadionem Narodowym. Tam jest Michu Sobkowski. Halo, halo Michu, słyszę, że chyba nie jesteś sam.
2: Szanowni Państwo, jakże miło i serdecznie jest mi w tym momencie móc przywitać Państwa wprost z PGE Narodowego w Warszawie. Już za chwilę, dobra, już kończę.
0: Michu w roli komentatora.
2: Tak, emocji mi się udzieliły. Ola, bo Ola Kot jest ze mną, szanowni Państwo. Jak Twoje emocje? Co u Ciebie?

0: też, ale wydaje mi się, że ty je tak właśnie profesjonalnie, po piłkarskiemu wyrażasz, a ja tutaj jestem bardziej, że tak powiem, od może relacji międzyludzkich.
1: O, dobra,
0: o tak,
1: dobra,
0: tak ustalamy.
1: Tak jesteśmy ustaleni, dokładnie. Ja będę się statystyką zajmował i jako statystyk dyżurny to odnotowuję, że jest już z nami Sławek Peszko, podpisuję jakieś dokumenty. Mam wrażenie, że jest to zezwolenie na wykorzystanie jego organów, w razie co, ale tam chyba jest wykreślenie.
2: Halo, halo, Michu, chyba połączenie nam urwało, słuchajcie. Halo, Michu, czy się słyszymy? O nie, chyba Micha straciliśmy, słuchajcie. No tak to jest właśnie radio na żywo, łączenie na żywo ze Stadionu Narodowego. Jeszcze dzisiaj na pewno będziemy się próbowali z naszą ekipą połączyć. Tam się naprawdę będzie bardzo dużo działo, bo słuchacze Radia SK ze Sławkiem Peszko powalczą o 10 tysięcy złotych. No a po tym wszystkim będzie oczywiście afterek, będzie imprezka w loży VIP i wspólne oglądanie meczu. I wy to wszystko będziecie mogli zobaczyć na Instagramie Radia SK.
3: SK Karniakika. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. I po reklamie.

0: Ten numer perfekcyjnie pasuje do tańczenia z mopem w sobotę. Bardzo wakacyjna wletka w Radiu SK. I pasuje oczywiście też na plażę, do leżenia do góry brzuchem. To są właśnie wakacyjne hity na czasie i szalony mecz na Wimbledonie. Iga Świątek walczy w 1:16 finału z Aleksandrą i Alą. I ten mecz jest naprawdę bardzo zacięty, bo uwaga, od godziny i 17 minut trwa pierwszy set. Jest 6-6 w gemach, teraz trwa tiebreak. Iga Świątek była już w bardzo trudnej sytuacji, ale właśnie odrobiła straty i w tym momencie jest 6-6. Czyli w tym momencie dziewczyny grają do 2 punktów przewagi. Jak długo to potrwa, nie wiem, ale przypominam, ponad godzina i to dopiero pierwszy set, także myślę, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się skończy, Iga Świątek już w tym momencie zasłużyła na jakąś gigantyczną kolację i potem na leżenie do góry brzuchem do końca weekendu. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
9: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Płock jest aktualnie stolicą polskiego rapu. Trwa Polish Hip Hop Festival. Na nadwiślańskiej plaży bawią się fani rapowych brzmień z całej Polski. No a na scenie największe gwiazdy. Dzisiaj wielki finał tej imprezy. Na scenie pojawi się m.in. Fukajka z Bałagan, PZ Young, Iggy czy Malik Montana. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK i nasi słuchacze będą też na rap stacji w Sławie w przyszłym tygodniu. Zobaczycie na żywo PZ-a, Matę czy BDS-a. Przez cały weekend SK rozdaje bilety i jeszcze dzisiaj na pewno będzie taka okazja, a za chwilę będę miał dla was 5 stówek, bo my dzisiaj wspólnie świętujemy dzień hot doga. Na sk.pl piszecie, bez czego nie wyobrażacie sobie hot doga. Jeśli macie jakiś pomysł, no to wpadajcie i za darmo się zgłaszajcie, a ja za chwilę dzwonię. Jeszcze kontroluję mecz Iggy Świątek. Cały czas nie skończył się pierwszy set w tiebreaku. Jest 9-9. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 16.

0: jest Radio SK.
1: I jeszcze szybko wracamy na Wimbledon. Niestety, Iga Świątek przegrała pierwszego seta z Aleksandrą Ijalą w 1:16. Słuchajcie, set trwał godzinę 24. Iga w tiebreaku uległa 9-11. Ale spokojnie, odpocznie i zaraz odrobi straty. A teraz Teddy Swims w Wesce.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Aż ciężko utrzymać ręce i biodra w jednej pozycji przy tym numerze. Takie wakacyjne hiciory mamy dla Was w Radiu SK i kulinarne niespodzianki też mamy.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor Sokołów.
1: Dzisiaj razem świętujemy Dzień Hot Doga i z tej okazji na SK.pl piszecie: bez jakiego składnika nie wyobrażacie sobie hot doga? I razem ze mną teraz Nina. Cześć Nina.
3: Dzień dobry.
1: Nina napisała, słuchajcie, że ona nie wyobraża sobie hot doga bez broni biologicznej. Aż się trochę przestraszyłem, ale Nina tłumacz, o co chodzi.
3: Chodzi oczywiście o sos czosnkowy.
1: No tak, to jest król wszystkich sosów, sos czosnkowy. Jest pyszny, czosnek jest zdrowy, prawda? Ale przy okazji tak. Odstrasza innych, jak to u ciebie działa w pracy. Pochwal się, jako może bardzo... inni skorzystają z tej rady.
3: No, czosnek to nie jest zwykły taki składnik. To jest taka moja osobista, jadalna strefa komfortu. No i wtedy do mnie nikt nie podchodzi, bo mówi, a jednak nic od ciebie, Nina, nie chcę.
1: Czyli tak, Nina, pracuj sobie spokojnie, ja pójdę, później przyjdę. No to jednak nie było tematu. A ty przy okazji tak. Jesteś najedzona, jesteś w dobrym humorze, wszystko załatwione, wszyscy szczęśliwi.
3: Ja tym bardziej.
1: I jeszcze masz 500, bo teraz właśnie dostajesz 500 i zestaw smakołyków od Sokołowa.
3: Rewelacja.
1: Dużo. Będziesz jadła hot dogi z dużą ilością twojego ulubionego sosu.
3: Tak, oczywiście.
1: Dobrej wakacyjnej soboty życzę, trzymaj się, hej.
3: Dziękuję, wzajemnie.
1: A jeżeli wy też chcecie coś takiego zgarnąć, to wpadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie za darmocha.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Nowy wystrój, niska cena. Sprikomarsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a to jest cały czas tematem numer jeden na całym świecie. Wielkie wesele Taylor Swift wczoraj się odbyło w Nowym Jorku, a ja teraz czytam o sukni ślubnej. Taylor Swift, słuchajcie, podobno nawiązała współpracę z luksusowym domem mody na literkę D. I co ciekawe, jej partner też się tam ubrał. Coś mi tu nie gra, słuchajcie, tu nie ma przypadków. Coś mi się wydaje, że to była jakaś współpraca reklamowa, prawda? A powiedzmy sobie szczerze, przecież każde wesele jest jak pokaz mody. Każda kobieta chce mieć jak najładniejszą sukienkę i żeby nie przypominała żadnej innej na tym weselu. A wracając do Taylor Swift, ja nie mam oczywiście oficjalnego potwierdzenia, ale coś mi się wydaje, że jak Taylor składała przysięgę małżeńską, to mówiła: ślubuję ci miłość, wierność, a z kodem Taylor20 macie 20% zniżki na ubrania. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo, taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 66 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop.

0: Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Manx, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: I po reklamie.

0: Jeden z największych wakacyjnych hiciorów, Bebe Rexha i David Guetta, to są właśnie hity na czasie na lato w SC. No i słuchajcie, wielkie emocje na Wimbledonie. Iga Świątek jest dosłownie pod ścianą, walczy o 1/8 finału. No i niestety, Aleksandra Ijala prowadzi 1-0 w setach, a w drugim secie jest 5-2 dla rywalki Igi Świątek. I teraz ta rywalka ma piłkę, ajajaj, słuchajcie. No niestety, właśnie w tym momencie to się wydarzyło. Iga Świątek żegna się z Wimbledonem, przegrała 0-2. Ale co tam, no słuchajcie, nie ma tego złego. Wakacje są, to teraz sobie przynajmniej Iga odpocznie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Radio SK to wasz radar dobrych wakacyjnych imprez. Z nami wiecie co, gdzie i kiedy. Tak właśnie działa SK Summer City. Cały czas dużo się dzieje w Gdyni. Dzisiaj ostatni dzień openera. Na scenie sporo światowych gwiazd. Pojawi się na przykład Teddy Swims, którego doskonale znacie z Eski z hitu Mr. Know-It-All czy Lose Control. Będzie też LP, autorka słynnego Lost On You, czy Jennie, znana z zespołu Blackpink. A już w przyszłym tygodniu szykuje nam się prawdziwe święto muzyki elektronicznej w Łodzi. Przed nami Audio River Festival. Na scenie wielu cenionych producentów pojawi się na przykład Shimza, którego znacie z nowego wakacyjnego hitu Fire. Gramy regularnie na antenie Eski i słuchajcie nas uważnie, bo w przyszłym tygodniu Eska będzie miała dla was bilety. A w ten weekend wysyłamy was na rapstację. To święto hip-hopu w Sławie w Lubuskiem, które potrwa od środy do piątku na scenie PZ, Mata czy BDOS.
4: Eska. Eska. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Muzyką się żyje.
5: Gwiazdy polskiej muzyki na wyciągnięcie ręki. Nasza wakacyjna trasa koncertowa SK Music Tour jedzie dalej przez Polskę. No i w ten weekend jesteśmy na Dniach Dębicy. Wczoraj zagrał Dawid Kwiatkowski, a dzisiaj scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp darmowy. Wakacje rządzą w gorącej 20 Radia SK. Zdecydowanie. Numerem jeden ostatniego notowania waszej listy hitów została bardzo wakacyjna propozycja od Gipsa i Kukona. Chodzi o kawałek Ty Masz. Na drugim hymn męskiego grania, czyli Nareszcie, od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Another z hitem Talk to You. Całe notowanie jak zawsze czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione nowe numery. No i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od godziny 18. Zaprasza Michu Sopkowski. Michu, który teraz wspólnie z Olą Kot jest, można powiedzieć, sędzią piłkarskim. Bo właśnie teraz na PGE Narodowym w Warszawie rusza wielki finał SK Karniaki Cup. Nasi słuchacze walczą o 10 tysięcy złotych, a potem będą oglądać mecz wspólnie ze Sławkiem Peszko. Polecam zaglądać na Instagrama Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A teraz ekspresowo poprawiamy humor wszystkim tym, którzy się zmartwili przegraną Igi Świątek na Wimbledonie. Nic się nie stało. Justin i Nicki Minaj.

0: Spokój, relaks na antenie Radia SK. Martin Garrix i Ed Sheeran, a na Stadionie Narodowym wręcz przeciwnie. Tam wielkie piłkarskie emocje, bo właśnie teraz, słuchajcie, trwa wielki finał SK Karniaki Cup. Nasi słuchacze walczą na karne o 10 tysięcy złotych i są emocje. Jest bardzo trudno, bo bramka jest bardzo mała, piłka też jest mała i trzeba do tej bramki trafić. Kto wygra, to się jeszcze okaże. I jest tam nasza legenda polskiej piłki, Sławek Peszko, bawi się razem z nami i on sam spróbował trafić karnego. Posłuchajcie. I strzelił. Czy mu się udało? Polecam zajrzeć teraz na Instagrama Radia SK, bo tam możecie zobaczyć, co się dzieje na PGE Narodowym, na wielkim finale SK Karniaki Cup. Za chwilę spróbujemy się połączyć z naszą ekipą. No i oczywiście dobrze zagramy będzie m.in. Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
11: Facciamo subito, sì?
12: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: I po reklamie.

0: Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zapraszam na was na chwilę wakacyjnego odpoczynku.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK mamy dla was idealną playlistę właśnie do wakacyjnego wypoczynku. Na chill wakacyjny codziennie mamy dla was najlepszy zestaw nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje bardzo utalentowana, młoda, brytyjska wokalistka Sienna Spyro, której kariera nabiera niesamowitego tempa, bo zaledwie 5 lat temu zaczęła wrzucać filmiki na TikToka, a teraz proszę bardzo, właśnie wydała debiutancki album, a ostatnio jej piosenka pojawiła się w drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. No to posłuchajmy, co ma dla nas nowego. Sienna Spyro, Great Expectation, już teraz w Radiu SK. I to jest numer w sam raz dla tych, którzy już ogarnęli wszystkie sobotnie obowiązki. Mogą się rzucić na kanapę, albo na leżak i odpocząć, albo na kos na plaży, bo to są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK.

0: SK Karniaki Cup.
1: I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą, ze zwycięzcą, z Rafałem Adamczakiem. Halo Rafał, opowiedz, co tam się działo i kto wygrał 10 tysięcy złotych.
2: Słuchajcie, przede wszystkim mówić do was z Narodowego to jest spełnienie też marzenia, grać na Narodowym. No to moi drodzy, nasz gość, a właściwie to już nasz kumpel z naszej ekipy, Sławek Peszko, jest z nami. Sławku, powiedz, bo przyglądałeś się temu, co robili nasi słuchacze w SK Karniaki Cup. Jak oceniasz technikę, którą stosowali? Najpopularniejsza to była technika bez butów.
3: Drodzy państwo, było bardzo trudne konkurencje. Przede wszystkim pierwsza, gdzie wykluczyła większość przeciwników. Tutaj Krystiana, który zgarnął dzisiaj 10 tysięcy. W trzeciej konkurencji dopiero szli łeb w łeb z przeciwnikiem, a ta konkurencja to uwaga. Alkogogle
2: były. Krystian, 10 tysięcy złotych wygrałeś. W alkogoglach dałeś radę. Powiedz mi, czy ty się jakoś specjalnie przygotowywałeś do tego? Tak zdrać tam między nami.
4: Szczerze mówiąc, to tydzień temu jeszcze chory byłem w poniedziałek, więc za bardzo dopiero odżyłem w czwartek. W piątek poszedłem na Orlika i postrzelałem karne, bo myślałem, że będzie normalnie bramka stoi, będzie normalna murawa i będziemy strzelać do bramki.
2: Tak. Słuchaj, Wesce i Zeską nic nie jest normalnie, więc sam widzisz, jak było, ale przede wszystkim gratulujemy, 10 tysięcy złotych, taką kasę wygrałeś. Na co ty przeznaczysz te pieniądze, młody człowieku?
4: Na wakacje, odpoczynek.
2: No, chyba lepiej trafić nie mogłeś. Kogo ze sobą zabierasz i gdzie lecicie?
4: Dziewczynę na Zanzibar raczej.
2: Na Zanzibar. Sławek, ty zazdrościsz trochę?
3: Można, trzeba było się zgłaszać do udziału.
2: No właśnie, to są święte słowa, to Sławek Peszko powiedział. Słuchajcie, trzymajcie rękę na pulsie, bo coś mi się wydaje, że niebawem będziemy mieć dla was kolejne rewelacyjne propozycje. Sławek, bardzo ci dziękuję, że byłeś z nami w tej zabawie.
3: Dziękuję, świetna zabawa i do następnego.
2: Dziękuję pięknie, Krystian, i jeszcze raz gratulujemy. Jak chcesz, możesz kogoś pozdrowić teraz na antenie Radia SK.
4: Ja również dziękuję. I pozdrawiam moją dziewczynę Agatę.
3: A, to jeszcze nie koniec, bo jeszcze idziemy na górę, after.
2: A, no właśnie. A to już zostanie między nami, ale zaglądajcie na nasze sociale. My się z Narodowego odmeldowujemy w tym momencie.
1: Dzięki, Rafał. Co będzie się działo teraz na afterku na PGE Narodowym, to oczywiście zostaje na Stadionie Narodowym. A jakby Krystian chciał, żeby na tych wakacjach dobra atmosfera była, to Sławka też powinien ze sobą zabrać. Polecam wam zaglądać na Instagrama Radia SK, bo tam możecie zobaczyć, w jaki sposób Krystian wygrał 10 tysięcy w wielkim finale SK Karniaki Cup.
0: SK Karniaki Cup. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Taniej o 499 zł. Teraz za 4499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4998. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
11: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, a w naszym studiu człowiek, który przed chwilą osobiście poznał legendę polskiej piłki, Sławka Peszko, Mati Fuczyło.
1: I nawet Karniaka z nim strzeliłem, cześć.
0: Za nami wielki finał SK Karniaki Cup, ale to trafiłeś do tej małej brameczki?
1: A możemy przemilczeć?
0: Dobra.
1: Czy w radiu można nie mówić?
0: Ale powiedz, jak tam było, jak emocje na parkiecie?
1: Emocje były naprawdę wysokie. Chciałbym powiedzieć, że Sławek Peszko nie oszukuje z tym, że był kiedyś piłkarzem, bo on naprawdę nieźle trafia do tej bramki.
0: Mati przed chwilą opowiedział, że on do tej malutkiej brameczki małą piłką, piętką nawet potrafi trafić.
1: O, potrafi. Można to zobaczyć na eskowym Instagramie. Zajrzyjcie tam, zobaczcie, bo ja na przykład nie potrafię.
0: Zostańcie z Radiem SK, bo Mati Wuczyła przejmuje stery i będzie wam grał. No i proszę bardzo, jak się idealnie
1: Shakira
0: ułożyło.
1: Shakira.
0: Mundialowy hymn od Shakiry, Daj Daj. Już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.

0: Rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Eska.
3: Eska. Summer.
4: Warto trzymać z Eską. My wam nie pozwolimy przegapić żadnej dobrej wakacyjnej imprezy. Od tego macie właśnie Eska Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli jesteście na Podkarpaciu, to na pewno warto dzisiaj wieczorem być w Dębicy. Przed nami drugi dzień Eska Music Tour. To nasza letnia trasa koncertowa, która przemierza całą Polskę. No i dzisiaj na scenie w Dębicy pojawi się zespół Zakopower, wstęp darmowy. A teraz przeskakujemy na drugą połowę lipca. Możemy za darmo zobaczyć światowe gwiazdy. Zbliża się Łódź Summer Festival. Tam zagra m.in. Sean Paul, Timbaland czy Bastille. Przed nami też koncert Maty BDS-a czy Łajciora. To od 24 do 26 lipca. A teraz coś dla tych, którzy na przełomie lipca i sierpnia będą wypoczywać na Półwyspie Helskim. Przed nami festiwal Southwave w Jastarni. Tam sporo gwiazd zagra, m.in. Liwka, Zalia, Kukon czy Vito Bambino.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Muzyką się żyje.
6: Mam coś dla fanów muzyki elektronicznej. Szykuje się niezła imprezka. Już w przyszłym tygodniu Audio River Festival w Łodzi. Zagrają tam znani producenci muzyki elektronicznej. Za konsoletą stanie m.in. Shimza, którego znacie z Eski z wakacyjnej nowości Fire. Impreza potrwa od piątku do niedzieli. W Radiu Eska będziemy mieli dla was zaproszenia. A tymczasem w Sosnowcu startuje drugi dzień fan festiwalu. Za moment na scenie pojawi się Kuba i Kuba, a potem Warius Manx z Kasią Stankiewicz, Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli Maryla Rodowicz. Jutro z kolei zagrają Kizo, Zalia, Trips i Ostre.
2: Imprezka.
3: Imprezka.
2: Imprezka. Imprezka.
6: A teraz zagram ja. Wcale nie taki ostry, ale też będzie fajnie. Mati Fuczyło to ja i zagrają też najlepsze hity na czasie. Wiktor Waligura, Dryzko 4 pory roku. Będzie Shakira, a więc musi być pięknie. No to co, dajemy, daj. Mati Fuczyło, hej.

0: Och i ach, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: A my przenosimy się na PGE Narodowy i sprawdzamy, czy tam też są ochy i jachy, bo tam dzisiaj wielki, wielki, wielki finał SK Karniaki Cup. Nasi słuchacze walczyli o 10 tysięcy złotych. No i w tej walce pomagał im też Sławek Peszko, który cały czas jest też na miejscu. No i na miejscu jest Michu Sobkowski. No to halo Michu, słyszysz mnie? Co tam się dzieje u was?
2: Och i ach, och i ach. Jedna część och i ach za nami, ale teraz nie wiem, czy ta ważniejsza część och i ach nie jest przed nami, no bo w końcu nie wiem, czy państwo słyszą. Myślę, że państwo słyszą. Mm-hmm. Jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo głośno i nie jest to już płyta Stadionu Narodowego. A Afterek, Sławku, jakie wrażenia towarzyszą ci tej części naszego spotkania?
3: Najpierw wrócę do poprzedniej. Dobra. Świetna zabawa, naprawdę niezłe konkurencje, dużo śmiechu. No i to jest zwycięzca. 10 tysięcy złotych, warto było się zapisywać do tego konkursu. A teraz oczywiście luźne rozmowy tutaj, każdy chce jakieś ciekawostki ze świata piłki oczywiście, ale też napić się oczywiście piwka i obejrzeć meczek.
2: Alkoholowego oczywiście, żeby nie było wątpliwości. Wiesz co, tam radziłeś, jeśli chodzi o taktykę. Jaka jest taka twoja taktyka na takie afterparty?
3: Im dłużej, tym lepiej.
2: I hydration break co chwilę, prawda?
3: Dokładnie, ale rzadko się to sprawdzało.
2: Słuchaj, jak obstawiasz dzisiejsze mecze?
3: No myślę, że Kanada wydaje się mocno...
2: A, czyli ty wiesz, kto gra.
3: Kanada, Maroko.
2: Bo ja nie.
3: Ale Maroko też mocne, jednak tutaj za Maroko.
2: Okej, okay. Mam wrażenie, że Maroko to się dzisiaj tutaj wydarzy, moi drodzy. Mam takie wrażenie. Moi drodzy, no co tu dużo będziemy mówić? No odmeldowujemy się już z PGE Narodowego, przynajmniej z tej części FM-owej. Na soszalach trochę widać, co się dzieje, a później może nie będzie widać, co się dzieje. I krótko mówiąc, dobrze się bawię. Sławku, wielkie dzięki.
3: Powiem krótko, będzie się działo.
0: O tak. O, ja wierzę, że będzie się działo na pewno. Wpadajcie na sociale Radia SK, można zobaczyć, jak Peszkin strzela karniaki. No i słuchacze, też można zobaczyć, jak strzelają. No i w ogóle gratulujemy zwycięzcom i wpadajcie, oglądajcie.
1: SK Karniaki Cup.

Tak gra SK latem. Gym Class Heroes, Cupid's Chokehold w Esce. 22 minuty po 18. Ja sprawdzam, co dzisiaj dzieje się na świecie. I nie tylko dzisiaj, no ale sportowo dzieje się na przykład bardzo dużo. Zaczęło się Tour de France. Jako kolarz muszę o tym powiedzieć. Naprawdę, bo to bardzo ważna rzecz. Dzisiaj pierwszy etap. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko, co się dzieje. Iga Świątek, to niestety nie mam najlepszych informacji, odpadła z Wimbledonu. Natomiast są inne rzeczy, które się dzieją, które są dobre i przyjemne. Otóż Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie jest. Czekamy na czwartą rundę i miejmy nadzieję, że tam poradzi sobie bardzo dobrze. No jak wiadomo, trwa też mundial, jak Mistrzostwa Świata. No to dzisiaj kolejne mecze, 1/8 finału Kanada-Maroko. O 19 będzie też Paragwaj, Francja to o 23. No będzie się działo bardzo, bardzo, bardzo dużo. SK Karniaki Cup też trwa, to na PGE Narodowym. Tam cały czas Sławek Peszko i cała nasza eskowa ekipa i cała nasza eskowa jedenastka, która walczyła o 10 tysięcy złotych. Teraz oglądają, a właściwie oglądać będą mecz Kanada-Maroko. Oglądajcie też nasze Insta Stories na Instagramie, bo tam wszystko to pokazujemy na bieżąco. No i tak, a co u was? Jakie dzisiaj wasze plany, jakie wasze dzisiaj sukcesy? W końcu mamy sobotę, no to mam nadzieję, że humory są dobre, że humory dopisują. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, bo ja wierzę, że jest dobrze. A jak nie jest dobrze, no to zaraz sprawimy, aby było. Wysyłajcie głosówki, eskowy messenger, czekam, no i będę je grał. Radio SK. No i hity też będę grał. Just the way you are, Milky, David Guetta. And he goes...

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. I 27 minut do 19. Sprawdzam, co dzisiaj u was. Okazuje się, że u niektórych no to trwa takie wielkie oczekiwanie. Karolina się nagrała na eskowym Messengerze. Sprawdźmy, co u niej.
1: Cześć. Kto dziś czeka na Mekambę do północy? Na pewno ja. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Karolina.
0: Karola, ja to rozumiem i pozdrawiam kibiców razem z tobą i ciebie też pozdrawiam, ale w tym miejscu trzeba przypomnieć o poprawnej wymowie.

0: To lubię najbardziej.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
3: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: I po reklamie.

Czuć klimat mistrzostw świata w piłce nożnej, prawda? W końcu to oficjalny hymn mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion, DNA, WSC. A co u was? Marlena napisała na Messengerze Eski. Właśnie was słucham i odliczam do 19, żeby wyjść do domku po 12 godzinach pracy. A zapowiada się pyszny wieczór z rodzinką przy sushi. No i to się rozumie. Doskonały wieczór w takim razie, dobrej zabawy, no i smacznego wam życzę. Niektórzy odliczają do 19, bo wtedy mecz Kanada-Maroko na przykład. Wiem, że na pewno Sławek Peszko i nasi słuchacze w loży VIP na PGE Narodowym robią to na pewno, bo już za te 12 minut zaczyna się mecz i oglądanie wspólne. Wy też możecie oglądać to, co się tam dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych socialach. Ale słuchajcie, no w tym temacie sushi to dowiedziałem się, że dzisiaj mamy coś innego. Dziś mamy dzień, a konkretniej święto hot doga. O, widzicie? Ja na to bym nie wpadł, ale faktycznie coś takiego dzisiaj mamy. A wy czego macie dzisiaj dzień? Dajcie znać głosówkami albo wiadomościami na eskowym Messengerze. Radio SK. U mnie dzień hitów. Teddy Swims, Bad Dreams.

co jak co, ale takich hitów można byłoby słuchać w kółko. Forever, w końcu tak nazywa się ten kawałek, to Eben Wester. A jeżeli wy lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie zostańcie dzisiaj z Eską. Teraz Eska Live Remix czeka na was nie tylko w piątki, ale też w soboty. Wieczorami i w nocy będziemy grali wam najlepsze miksy od najlepszych światowych DJ-ów. A dziś o północy Kygo, później Steve Aoki. A jeśli chcecie, to można słuchać przez całą dobę w apce Radia Eska.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
2: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Czas na wielki finał Openera. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy. Na lotnisku w Gdyni pojawi się m.in. Terry Swims, którego doskonale znacie ze Ski. Ostatnio gramy jego nowość Mr. Know It All. Na openerowej scenie dzisiaj wieczorem pojawi się też K-popowa gwiazda Jennie z zespołu Blackpink. A dziś też ostatni dzień rapowego święta w Płocku. Na nadwiślańskiej plaży trwa Polish Hip Hop Festival. Dzisiaj na scenie m.in. Fuka i Kas Bałagany, Malik Montana czy PZ.
5: Freska.
4: Dzisiaj zaczęło się też Tour de France. Widzę, że panowie tam na rowerze jadą ponad 70 km na godzinę. No nie wiem, jak to jest możliwe, ale są rzeczy możliwe na pewno. Armin van Buuren, Come Around Again, tak zaczniemy. Chociaż ja kiedyś uciekałem przed psem na rowerze, to może też tak jechałem. Armin van Buuren, gramy. Mati Fuczyło, cześć.

0: Jason Derulo, One to Want Me w Radiu SK, 10 minut po 19. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was, i Adam nagrał się na SK-owym Messengerze.
1: Ja dzisiaj mam dzień lunatykowania. Chodzę i lunatykuję. Dobrze to robię od was. Tak piękną muzykę gro, to chociaż nie zasypią. Pozdrawiam.
0: Adam, ja nie chcę cię straszyć, ale skoro lunatykujesz, to wygląda na to, że ty nie tylko nie zasypiasz, ale ty już śpisz. To uważaj tam na siebie. He Will, Email Angel, Ultra Night, Moving to the Sun.

Dokładnie tak nazywa się ten hit, Just Dance. Na to Lady Gaga i Kobe O'Donnie w 19 minut po 19, a ja mam coś dla was. Kto lubi rap? Bo tak się składa, że wiem, gdzie będzie stolica rapu w przyszłym tygodniu. Otóż Sława, tak nazywa się ta miejscowość. Od środy do soboty Rap Stacja Festival, tam cała śmietanka polskiego rapu. Naprawdę, naprawdę wielkie gwiazdy, a mogę wam zresztą wymienić kilka z tych gwiazd. Busta Rhymes, ale będzie też Mata, Oki, BDOS 2115, Problem, Wajcior, PZ, Rapson, Gibbs, Kizo, Kuban, Jan Rapowanie, Malik Montana, Bam, Paluch, Young Multi i tak dalej, mógłbym tak jeszcze przez kilka minut, ale wy też tam będziecie, albo być możecie, ja będę na pewno i mam nadzieję was tam zobaczyć. Słuchajcie, mam do oddania dwa karnety na Rap Stację, na cały ten festiwal. No to co, kto chciałby je zgarnąć? Zgłoście się do mnie na Messengerze głosówkami i przekonajcie mnie, że to właśnie wy powinniście dostać dwa karnety na Rap Stacja Festiwal.

0: Według nich to ostatni dzień lata. Gibbs i Go For Money. Ostatni dzień lata, tak nazywa się ten hit. Ale tak naprawdę to lato dopiero się rozkręca i my wam w tym pomagamy. Dużo się dzieje, w końcu dzisiaj finał SK Karniaki Cup. Nasz słuchacz zgarnął 10 tysięcy złotych. No to po tym, jak w specjalnych okularkach udało mu się strzelić karniaka na PGE Narodowym. No powiem tylko, że w tych okularkach to widać raczej niewiele, więc nie wiem, jak mu się to udało. Teraz za to SK-owa ekipa razem ze Sławkiem Peszko w loże VIP oglądają mecz Kanada-Maroko. No właśnie, fajna sprawa, ale prawdziwą lożę VIP, taką na kółkach, na przedłużony weekend możecie zgarnąć w Estę. Trwa akcja SK dowozi kampera i my kampera możemy wam pod dom zatankowanego dowieść. W ostatni czwartek przywieźliśmy go do Wojtka i Marty, no i dostaliśmy nawet głosóweczkę. Sprawdźmy, gdzie teraz nasza ekipa jest.
1: Siemka, tu Wojtek. Meldujemy się po raz kolejny ze SK-owego kampera. Dotarliśmy do Mikołajek, gdzie trafiliśmy na Dni Mikołajek. Jest bardzo dużo imprez. Nawet patronatem jest Radio SK. Ma rozłożony swój namiocik. Jest tu mnóstwo osób, jest mnóstwo samochodów, nawet nie ma gdzie zaparkować, ale dzięki waszemu kamperowi udało się znaleźć miejsce i to nawet za darmo. Także pozdrawiamy was, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na drogach.
0: A widzicie, jak działa SK-owy kamper? Słuchajcie, wpadajcie koniecznie do aplikacji Radia SK, aby też się zgłosić. No a wy, Marta, wy, Wojtek, bawcie się dobrze. No jeżeli wy, słuchacze, zobaczycie gdzieś na drogach Martę i Wojtka, to koniecznie do nich machajcie. Koniecznie, obowiązkowo. Zazdroszczę wam. Dobrej zabawy.
2: Reklama. Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, 80s. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców. Zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Jako dziecko oglądające klip do tego hitu wyobrażałem sobie, że biegnę razem z postaciami, które w nim się pojawiają. Czyli Daru The Sandstorm, tak? Gra SK latem, 14 minut przed 20. Powiedzcie, że nie tylko ja tak miałem, no powiedzcie mi. Oni tak szybko tam biegli w tych przyciemnionych okularach, tylko no nie pamiętam dziś dokąd oni biegli. No ale wyglądali fajnie, zawsze chciałem być nimi. No ale nie o tym teraz. Obiecałem, że ktoś z was zgarnie karnety na Rap Stację, czyli imprezę, która startuje już w środę w Sławie. No i przez kilka dni w Sławie rapowo będzie działo się bardzo dużo. Bardzo dużo koncertów, tam zagrają raperzy, których doskonale znacie z Eski. A SK jest patronem tej imprezy. Mikołaj się nagrał na eskowym Messengerze w tej dokładnie sprawie.
1: Co ja mam ci na tym, Mati, teraz nagrać?
0: No nie wiem.
1: Bardzo chętnie wybrałbym się na ten festiwal z dwóch względów. Przede wszystkim marzy mi się z małżonką wypoczynek przy pięknym jeziorze Sławskim. Przepiękne ludki, Mata, Słoń, PZ. No a po drugie, chciałbym w końcu odpocząć.
0: Miki, to hasło o odpoczynku mnie przekonało. No to odpoczywaj z małżonką na Rap Stacji, bo dwie wejściówki, a do tego magazyn Radia SK. SK Story są twoje. Radio SK. Też chcecie taki pakiecik? To słuchajcie Eski, będziemy mieli jeszcze bilety. Billboard.

Watch It Burn. To Katie i Perewes, 7 minut do 20, to jest sobotnia imprezka, letnia imprezka, lipcowa imprezka. No brzmi fenomenalnie, prawda? Fenomenalnie brzmi też to, co dzieje się teraz na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kanada gra z Maroko. Jak na razie mamy przerwę. Po pierwszej połowie 0-0. My łączyliśmy się z Stadionem Narodowym, z PGE Narodowym. Tam Michu Sobkowski rozmawiał ze Sławkiem Peszko. W końcu dzisiaj był finał też SK Karniaki Cup. No i Sławek Peszko obstawiał, że wygra Maroko. No jak na razie 0-0. Zobaczymy, jak będzie. Zaglądajcie na Eskowy Instagram, tam cały czas można zobaczyć, co dzieje się w ramach naszego wielkiego finału imprezy. No a my imprezkowo wcale nie kończymy. Finał jeszcze przed nami. Teddy Swims, Mr. Know It All, to już za chwilę będzie też Kungs, TFLS London i Galaxy. Radio SK. No jak się bawić, to się bawić.

0: Autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpoze.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
0: SK. SK.
9: Summer City. SK Summer City nadaje z Iławy, Edyta Kocyła-Pawłowska. W Lubawie w niedzielę retro show Magic Old Cars, czyli ekipa z Lubawy i nie tylko, zaprasza na zlot pojazdów klasycznych i zabytkowych przy Łąkowej. Otwarcie bram o 11, a 12 parada zabytkowych pojazdów ulicami Lubawy. W tym czasie na miejscu mobilny punkt poboru krwi, a o 14 pokaz cięcia wraku przez OSP Złotowo. Będzie też symulator dachowania, konkursy, animacje dla dzieci i strefa gastronomiczna. To w niedzielę w Lubawie. Także w niedzielę, ale w Iławie wyprawa na wyspę Wielka Żuława. O 12 rozpocznie się spacer w ramach cyklu Historia jednej ulicy. Najpierw trzeba się oczywiście na własną rękę przeprawić na Wielką Żuławę. Spacer będzie bezpłatny.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Muzyką się żyje.
12: W wakacje SK żyje festiwalami. Mamy dla Was bilety na najlepsze letnie wydarzenia, na przykład na festiwal Rapstacja. Już w przyszłym tygodniu do miejscowości Sława w województwie lubuskim przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu. To m.in. Mata, PZ, BDOS, Gibbs czy Kizo. Na Rapstacji pojawi się też amerykański raper Busta Rhymes. Słuchajcie uważnie, Eski, bo przez cały ten weekend mamy dla Was zaproszenia.
10: Impreska.
0: Impreska.
10: Impreska.
12: I mamy dla Was też hity, te sprawdzone, te, które dobrze znacie, ale mamy dla Was też nowości. Bądźcie ze mną, bo za chwilę zagram jedną z nich, ale wcześniej to, co sprawdzone. Teddy Swims, Mr. Know It All, Mati Fuczyło, 20. No to lecimy z imprezką.

0: A wiecie, że ta pani wczoraj wyszła za mąż? I to w ślubie dekady. No, o nim jeszcze na pewno dziś pogadamy. A to oczywiście Taylor Swift i jej Blank Space. A teraz jednak może... Teraz jednak może...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przenieśmy się do tego, co najświeższe, najnowsze i najlepsze. Esca, codziennie grawamy nowości od waszych i naszych ulubionych artystów, a uwierzcie, że znamy się na tym naprawdę. Tak jak na hitach zna się Steve Aoki, on wypuścił nowość, ona nazywa się Gravity, a w niej jest też Ellie Oaks i Sasha. Radio Esca. I już ją wam gram, ale powiem wam jeszcze, że Steve Aoki i cały jego DJ-ski set do usłyszenia jeszcze dziś w Esca Live Remix.

bo latem Westy mamy dla Was jeszcze więcej hitów i to takich letnich, ale słuchajcie, przed chwilą graliśmy hit od Taylor Swift, ta pani wczoraj ogłosiła światu, że nie jest już narzeczoną, jest żoną, był ślub i to taki, który zablokował na kilka godzin pół Nowego Jorku. Na telebimach na Madison Square Garden pojawiły się informacje o tym, że Taylor jest już po ślubie, no ale pojawiły się też informacje o tym, ile taka impreza mogła kosztować. Byli na niej chyba wszyscy. Wszystkie gwiazdy świata, oczywiście przesadzam, ale naprawdę, kogo tam nie było. No a to wszystko za, uwaga, co najmniej 15 milionów dolarów. No, ciekaw jestem, czy z kopert udało się wyjść na zero. Radio SK. Kuba i Kuba, stygnie lato, tak gramy w SC 21 minut po 20.

0: Temple City Self-Aware West. 28 minut po 20. I to jest naprawdę niezła imprezka. Sprawdzam to, co dzieje się w tym momencie u was, ale nie tylko, bo też to, co dzieje się w ramach mundialu. Kanada gra z Maroko, jak na razie 65 minuta. 1-0 dla Maroko. No, zgadza się to, co mówił i to, co przewidywał Sławek Peszko, bo on w łączeniu właśnie z PGE Narodowego, na którym to finał dzisiaj Karniaki Cup, SK Karniaki Cup. Tam walczyliśmy o bramki, no i tam udało się zgarnąć jednemu z naszych słuchaczy 10 tysięcy złotych. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. No ale słuchajcie, no właśnie, Sławek strzelił, że Maroko dzisiaj wygra. Zobaczymy, czy tak dokładnie będzie. Ale ja sprawdzam, co dzisiaj dzieje się u was i w ostatnich kilku minutach dostałem kilka razy wiadomość pod tytułem Pozdrów Ewę i Piotrka z Patoki. Napisał to Adrian, no i skoro napisał to kilka razy, a potem dodał też hasło proszę, no to ja pozdrawiam Ewę i Piotrka z Patoki. No to co? No to najlepszego. Adi, dla ciebie też, a jak u was? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Dzisiaj mamy imprezkę wspólną.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.

koniec początku. Czyli End of Beginning, to Joe w Radiu SK, 16 minut do 21, to jest sobotnia imprezka. Jak te imprezki u was się rozkręcają? Co dzisiaj robicie? W tej sprawie do mnie piszecie, można do mnie cały czas pisać na eskowym messengerze, można nagrywać głosówki w tej sprawie, ale słuchajcie, jeżeli wy chcielibyście w ramach takiej sobotniej imprezki, i piątkowej, i niedzielnej też, i czwartkowej też, urządzić sobie wyjazd do jakiegoś fajnego miejsca, no to my możemy wam to zapewnić. Eskowy kamper czeka, możemy go wam przywieźć prosto pod dom, zatankowanego i gotowego do tego, aby, no właśnie, aby bawić się jak najlepiej, aby pojechać w jakieś fajne miejsce. SK cały czas trwa z naszą akcją. SK dowozi kampera, no więc zgłaszajcie się w aplikacji Radia SK. Możecie zabrać nasz dom na kółkach dokąd tylko chcecie i mam nadzieję, że będzie to cudne miejsce. Radio SK. Margaret, Cool Me Down już teraz.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. A ja mam opcję na tanie wakacje. No chociaż w sumie tanie to już było. Mati Fuczyło, to jest imprezka. Cześć, słuchajcie. Sprawdzono, kiedy da się kupić najtańsze bilety na loty. No, kiedyś podobno to był wtorek, wtedy udało się znaleźć najwięcej okazji. Ale okazuje się, że to już się zmieniło, tak wynika z badań Expedia. I teraz najtaniej jest w piątki. Wtedy za bilety lotnicze zapłacimy najmniej, a w niedzielę z kolei zapłacimy najwięcej. No czyli piątek ma kolejny argument na to, żeby go lubić. Radio SK. Ale soboty też lubimy, prawda? To jest SK.

0: Eska. Summer.
1: Eska Summer City z Iławy. Dzień dobry, Edyta Kocyła-Pawłowska. Już jutro od 10 nad Małym Jeziorakiem animacje dla całych rodzin i oficjalny bieg za ambasadorami Iławskiego jesiennego półmaratonu. Zajrzyjcie koniecznie do hali, tam wystawa modeli kolejowych. A w niedzielne południe na wyspie Wielka Żuława rozpocznie się spacer Historia jednej ulicy, przeprawa we własnym zakresie. Także jutro w Lubawie zlot pojazdów klasycznych i zabytkowych retro show to już 7. edycja. Początek o 11:00 na Łąkowej przy Ofirze. Zakończenie około 16:00. Jeszcze zaproszenie na czwartek. Damian Przytuła wraca na chwilę do Iławy. W bibliotece Iława opowie o swoich marzeniach i o reprezentacji Polski w piłce ręcznej.
0: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: A ja mam coś dla fanów muzyki elektronicznej, bo przed nami naprawdę niezła impreza. Już w przyszłym tygodniu Audio River Festival w Łodzi, a tam najwięksi DJ-e, najwięksi producenci muzyki elektronicznej. No będzie naprawdę, naprawdę sporo artystów. Znacie chociażby taki kawałek jak Fire, jego nagrał Shims, no to on tam się pojawi na pewno. Impreza potrwa od piątku do niedzieli, a w Esce będziemy mieli dla Was zaproszenia. Zresztą nie tylko na tę imprezę, bo także na Rap Stację. Ten festiwal szykuje się w Lubuskiem, w Sławie. No i tam przyjadą największe gwiazdy polskiego rapu, to m.in. Mata, PZ, BDOS, Gips czy Kizo. Słuchajcie Eski, bo będziemy mieli zaproszenia właśnie na tę imprezę. No już jutro komuś je rozdamy.
0: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
3: A ja teraz będę z rękawa sypał hitami, i to takimi wielkimi. Będzie Somebody 12-12, będzie Kygo, będzie Khalid, będzie Griffin, ale uwaga, będzie hit, który na pewno dobrze znacie. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee, zagramy to. Postanowiłem, że wam to przypomnę. Mati Fuczyło, cześć.

0: Hity na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

0: Despacito.
1: Ależ to był hit, prawda?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: A w końcu wakacje w 2017 roku brzmiały dokładnie tak. Luis Fonsi, Daddy Yankee i Despacito. Uwierzycie, że to już jest prawie 10 lat? Naprawdę! W Esce w wakacje, słuchajcie, przypominamy wam najlepsze letnie hity, ale w Esce zawsze gramy też najlepsze nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. A i teraz z latynoskich brzmień zmienimy nieco klimat. Co powiecie na trochę klubowych rzeczy? Gramy wam je w każdy piątek wieczorem i w nocy w ramach SK Live Remix, ale od dzisiaj gramy je także w soboty. Dziś o północy miksy najlepszych DJ-ów na świecie. Bądźcie koniecznie z nami, no będzie się tutaj działo. Ale dziś wcześniej mam też dla was nowość od innego z najlepszych producentów. Josh Baker, Poppy Bascom, My Place, tak nazywa się nowość od tego duetu. No i posłuchajcie, bo to nowe i dobre.

0: czy ktoś z was zaśpiewał?
1: My Life.
0: It's my life, Bon Jovi w Radiu SK, 20 minut po 21. Słuchajcie, mamy mundial w domu i mamy mundial poza domem. To znaczy, jeden i to finał odbył się dzisiaj na PGE Narodowym. Tam SK Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko. Nasza eskowa reprezentacja, nasza jedenastka słuchaczy zmierzyła się w Karniakach na Narodowym. Sławek Peszko obserwował i oceniał technikę. A on na Karniakach się zna jak mało kto. Wpadajcie na sociale Radia SK, tam można to wszystko zobaczyć. Są filmiki, są zdjęcia. I zgłaszajcie się do naszych konkursów. Dzisiaj Krystian zgarnął w finale 10 tysięcy złotych. No a przed chwilą cała ekipa w loży VIP oglądała mecz Kanada-Maroko. No to już na tym prawdziwym mundialu. I Sławek Peszko miał rację. Przed meczem razem z Michem Sobkowskim powiedział o swoim faworycie i uwaga, powiedział tak.
2: To myślę, że Kanada wydaje się mocno...
3: A, czyli ty wiesz, kto gra.
2: Kanada-Maroko.
3: Bo ja nie.
2: Ale Maroko też mocne, jednak tutaj za Maroko.
0: A, no i się zgadza. Maroko wygrało 3-0, czyli nie tylko w Karniakach Sławek jest dobry. No i Maroko też jest dobre. Just a Tag Style i John, Turn the Lights Off.

Chciałam Ciebie więcej, to Roxy i White 2115 w imprezce, a jeżeli ja... inaczej, chciałem powiedzieć inaczej, słuchajcie, no jest jak jest. Jeżeli tak jak ja lubicie Roxy i jej hity bardzo, to sprawdźcie koniecznie SK Story, to jest nasz nowy multimedialny magazyn. W najnowszym wydaniu gwiazdą jest właśnie Roxy Węgiel. Mamy ekskluzywny wspólny wywiad wideo Roxy i Kevina. Można też pograć w specjalną grę i zmierzyć się z Roxy właśnie. Też grałem, to wcale nie jest takie proste. Sprawdźcie zresztą sami na sk.pl, a konkretniej na Story sk.pl. Jest tam też przewodnik po Budapeszcie. Wypróbowałem osobiście, bo dzisiaj wróciłem właśnie z Budapesztu i przewodnik działa, było super. Super są też hity na playliście, które widzę przed sobą. Za chwilę Beauty and the Beat będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj. Imagine Dragons też zagram.

A kto nie lubi? I like it, ale stoi Nate Smith w Esce 16 minut do 22. Wiem, że dzisiaj nad morzem bardzo wiele kąpielisk było zamkniętych. Wszystko przez wiatr, wysokie fale i tak dalej, ale słuchajcie, wygląda na to, że będzie tylko gorzej. No nie, że jutro czy pojutrze, ale tak ogólnie, bo według ekspertów sinice coraz częściej w najbliższych latach będą zakwitały, no bo Bałtyk coraz mocniej przegrywa z upałami. To nie jest dobra wiadomość, no ale w skrócie można powiedzieć, że Bałtyk też powiedział dla mnie już za gorąco. Lola Young i Messi.

A wiecie, że twórca tego hitu 12 lipca zagra w Polsce? Naprawdę? To Shinza i Fire, Fire. Albo inaczej. O, tak ładniej brzmi. A czy sobota może brzmieć lepiej? Nie wiem, czy lepiej, ale czy równie dobrze? Tego jestem pewien. Kolejne hity już na was czekają. Thomas Gray będzie. Gibbs i Kukon będą na pewno też. A ich ty masz to pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. I trudno się dziwić. A jeżeli dziś imprezki wam jeszcze za mało, to zostańcie z nami o północy. Odpalamy SK Live Remix. Teraz już nie tylko w piątki. Od dziś najlepsi światowi DJ-e zagrają u nas też w soboty. O północy Kygo, a potem Steve Aoki. Radio SK. Matti Futuro, dzięki za dziś.

0: Z Customer City z Iławy. Dzień dobry, Edyta Kocyła-Pawłowska. Zajrzyjcie koniecznie do hali, tam wystawa modeli kolejowych. A w niedzielne południe na wyspie Wielka Żuława rozpocznie się spacer i przeprawa we własnym zakresie. Już jutro od 10 nad Małym Jeziorakiem animacje dla całych rodzin i oficjalny bieg za ambasadorami Iławskiego jesiennego półmaratonu. Także jutro w Lubawie zlot pojazdów klasycznych i zabytkowych retro show to już 7 edycja. Początek o 11 na Łąkowej przy Osirze. Zakończenie około 16. Jeszcze zaproszenie na czwartek. Damian Przytuła wraca na chwilę do Iławy. W bibliotece Iława opowie o swoich marzeniach i o reprezentacji Polski w piłce ręcznej.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w granżowe plakaty. Miałem o nim 7 wspomnień, w jednym widzę, jak rysował kwiaty. Czy jabłka upadną podobnie? Zobaczymy jak. Do miejsca, gdzie jestem, doszedłem po mamie.

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.